Teraz właśnie. Halo, halo. Czuję w ustach szary pył z pożaru gwiazd. Kiedyś wiem na dachu.